0: Bibi Bites, who ya pabini ankasa.
1: Bema wojunso ni mupai
2: ebikam
1: eyao eni moja edi achira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba wo bema no wotempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu
0: bibi bites wo ya pabini ankasa